amapite mosi. Again, lili zele kameli lika Jesu. Osabela wena, osabela wena. Dikona na. Sabela wena, osabela wena.